0: Lord bless you all and always protect you from every evil.
1: فيه مزيد من الإنسانية. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
0: And now we'll hear the greeting and summary in Polish.
2: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. A dziś składają też waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin i urodzin. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Drugi rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes ukazuje ludzkość jako wspólnotę osób opartą na godności człowieka, braterstwie i miłości bliźniego. Rozwój mediów i technologii otwiera nowe możliwości i skraca dystanse, ale sprawia zarazem, że relacje stają się coraz bardziej wirtualne. Sobór zachęca, aby kryteriów postępowania szukać w twórczym zamyśle Boga, który chce, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się do siebie nawzajem w duchu braterstwa. Ojcowie soborowi wzywają do troski o dobro wspólne, sprawiedliwość społeczną, równość i szacunek także wobec przeciwników oraz do przezwyciężania indywidualizmu, aby budować bardziej ludzki świat. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
3: Saluto cordialmente i Polaki. In particolare i pellegrini e i seminaristi della diocesi di Płock, insieme al loro vescovo, che hanno ripercorso le orme di San Stanislaw Kostka da Vienna, passando per Dillingen fino a Roma. Nell'anno del terzo centenario della sua canonizzazione insieme a Luigi Gonzaga, non cessiamo di pregare per i giovani, affinché per intercessione di questi santi patroni non abbiano paura di fare scelte coraggiose nella loro vita, mettendosi al servizio di Dio e del prossimo. A tutti la mia benedizione.
2: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie pielgrzymów i
0: seminarzy. I cordially greet the Polish people, especially the pilgrims and seminarians from the Diocese of Płock, together with their bishop, who retraced the footsteps of St. Stanislaw Kostka from Vienna through Dillingen to Rome. In this year, marking the third centenary of his canonization, together with Aloysius Gonzaga, let us not cease to pray for young people, so that through the intercession of these holy patrons, they may not be afraid to make courageous choices in their lives, placing themselves at the service of God and neighbor. My blessing to all. And now we will hear the greeting in Slovak.
3: Saluto cordialmente il ventesimo pellegrinaggio nazionale dell'ordinariato delle forze armate della Repubblica Slovacca, guidato all'ordinario militare e dai rappresentanti delle pubbliche istituzioni slovacche, con i rispettivi familiari. Ieri avete celebrato in Slovacchia la festa della Dolorosa, che è la vostra patrona principale. Rinnovate sempre la vostra fede mediante la venerazione alla Madre di Gesù. Supplicate con fiducia il suo aiuto per testimoniare nella vita di ogni giorno i valori cristiani e invocate la sua materna intercessione per l'avvento di un mondo di giustizia, di fraternità e di pace. Vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: والقريب، وعلى أن نمو الإنسان وتطور المجتمع مرتبطان بعضهما ببعض، ويعتبر تنوع الناس فرصة للاغتناء والنمو، ويشدد على ضرورة تحقيق الخير العام بمراعاة حاجات الأفراد والجماعات، ويدعو إلى احترام الإنسان أي رفض كل شيء يهدد حياته، وإلى محبة الأعداء واحترام المختلفين عنا، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتجاوز العقلية الفردية من أجل بناء عالم فيه مزيد من الإنسانية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla parrocchia dell'Annunciazione a Nazareth. Siamo chiamati a rispettare ogni persona e a prenderci cura gli uni degli altri per costruire un mondo più umano. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: I greet the Arabic-speaking faithful, especially those from the parish of the Annunciation in Nazareth. We are called to respect every person and to care for one another in order to build a more humane world. May the Lord bless you all and always protect you from every evil.
0: بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
2: And now we'll hear the greeting and summary in Polish.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. A dziś składają też waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin i urodzin. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Drugi rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes ukazuje ludzkość jako wspólnotę osób opartą na godności człowieka, braterstwie i miłości bliźniego. Rozwój mediów i technologii otwiera nowe możliwości i skraca dystanse, ale sprawia zarazem, że relacje stają się coraz bardziej wirtualne. Sobór zachęca, aby kryteriów postępowania szukać w twórczym zamyśle Boga, który chce, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się do siebie nawzajem w duchu braterstwa. Ojcowie soborowi wzywają do troski o dobro wspólne, sprawiedliwość społeczną, równość i szacunek także wobec przeciwników oraz do przezwyciężania indywidualizmu, aby budować bardziej ludzki świat. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. In particolare i pellegrini e i seminaristi della diocesi di Płock, insieme al loro vescovo, che hanno ripercorso le orme di San Stanislao Kostka da Vienna, passando per Dillingen fino a Roma. Nell'anno del terzo centenario della sua canonizzazione, insieme a Luigi Gonzaga, non cessiamo di pregare per i giovani, affinché per intercessione di questi santi patroni non abbiano paura di fare scelte coraggiose nella loro vita, mettendosi al servizio di Dio e del prossimo. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
2: I cordially greet the Polish people, especially the pilgrims and seminarians from the Diocese of Płock, together with their bishop who retraced the footsteps of St. Stanislaus Kostka from Vienna through Dillingen to Rome. In this year, marking the third centenary of his canonization, together with Aloysius Gonzaga, let us not cease to pray for young people, so that through the intercession of these holy patrons, they may not be afraid to make courageous choices in their lives, placing themselves at the service of God and neighbor. My blessing to all. And now we will hear the greeting in Slovak.
1: Saluto cordialmente il ventesimo pellegrinaggio nazionale dell'ordinariato delle forze armate della Repubblica Slovacca, guidato all'ordinario militare e dai rappresentanti delle pubbliche istituzioni slovacche, con i rispettivi familiari. Ieri avete celebrato in Slovacchia la festa della Dolorosa, che è la vostra patrona principale. Rinnovate sempre la vostra fede mediante la venerazione alla Madre di Gesù. Supplicate con fiducia il suo aiuto per testimoniare nella vita di ogni giorno i valori cristiani e invocate la sua materna intercessione per l'avvento di un mondo di giustizia, di fraternità e di pace. Vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo.
3: Toto sú slová svätého otca.
2: I cordially greet the participants in the 20th National Pilgrimage of the Military Ordinariate of the Slovak Republic, led by the Military Ordinary and representatives of Slovak public institutions, together with their families. Yesterday in Slovakia, you celebrated the Feast of Our Lady of Sorrows, your principal patroness. Always renew your faith through devotion to the Mother of Jesus. Confidently implore her help in bearing witness to Christian values in your daily lives, and invoke her maternal intercession for the coming of a world of justice, fraternity, and peace. I bless you from my heart. Praised be Jesus Christ.
3: Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.